0: Je, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan pa Jan, ok, ja, joj, mala dobra. Je, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan pa Jan, ok, ja, joj, mala dobra si pa prosta si,
1: joj, ne,
0: kak ne, se ti